0: casa sonsonaría. Por ti, ¿quién lo diría? Que tal la quina taza sonsonaría.
1: Patricia Pankrš je študirala družbo, to je Hot Latino Lestvica in mi smo že pri tretjem mestu tega tedna. Alejandro in Faruko, Fantazija.
2: Tretje mesto.